Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo. Radio Kotor.